0: tygodnia.
1: 1-800 to świecenie.
0: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
1: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 10 kresek. Ciemne chmury będą krążyć nad miastem, ale bez opadów. Po południu sytuacja się zmieni. Zrobi się mokro, bo możliwe są przelotne deszcze, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
1: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
2: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
3: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamień jakiś na szans, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
1: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Bezpośrednio nie, ale jako podwykonawca dla innych firm tak. WSK Kalisz skorzystać może z pieniędzy z programu SAFE między innymi jako producent części do karabinku produkowanego w Łuczniku. Prowadzi też rozmowy z innymi firmami, które mogą zyskać środki i zlecić kaliskiej firmie wykonanie części między innymi do czołgów. 14 i 15 maja w Kaliszu odbędzie się 36. finał wojewódzkiego konkursu policjanta ruchu drogowego. Funkcjonariusze zmierzą się między innymi na strzelnicy czy na drodze, no i będzie można im kibicować.
6: Dwie minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
7: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
6: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
7: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
8: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
9: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
6: No to 664-402-302, messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
8: Polać wam.
6: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi, w sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro szpital i w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama
0: i Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko.

0: przebijamy gwoździa. Czy też gwoździe, kwadrans po suflej.
1: Poranne rasowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona.
3: Na weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
5: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
2: To taki, no mniej więcej. Taki
0: żart. A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: My mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
5: Tak jest.
0: Jest afera. Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
5: Ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
5: że
0: talent.
5: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami.

0: takie są komentarze.
1: No, proszę, ciekawe.
2: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
3: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
0: Tak.
3: Że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
0: Albo tak, albo tak.
3: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
4: A ja jak dorosny chciałabym być Marysią Jeleniewską.
0: To jest influencerka,
4: tak? Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, to w dodatku bogata. I kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest mile zaskoczona. Oj.
0: O, mieszkania, o, jak fajnie.
4: 1, 2, 3.
0: O, proszę, o, ja mam, naprawdę?
2: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymam kciuki oczywiście za młodego żużla.

0: worth it. Eska.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
3: Poranek w Ostrzeszowie przywita nas pełnym zachmurzeniem i chłodną temperaturą, bo termometry pokażą zaledwie 10 kresek. Powietrze będzie w normie, więc można spokojnie oddychać. Po południu spodziewamy się deszczu.

0: Jak szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
1: Wpada w ucho. Coś nowego.
2: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
0: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
0: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes,
6: Kama,
5: Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Dzień dobry, wam mówimy poniedziałek.
8: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotnik najbardziej ma się dobrze do was?
9: Hej, Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną 18. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
8: O, a to jest grająca Eska.
7: Oczekamy oczywiście na więcej 664-402-302 lub łaskowy messenger bla bla bla.

0: Jeść, lecz nie wiadomo gdzie.
1: Jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
2: był minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
2: Gdzie?
1: W USA!
0: Brawo!
2: Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland. And America loves the Polish people.
4: Reklama.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach, taki
2: ale jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: To ja daję na kamę.
2: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: Siostra cioteczna. Kochane się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być,
1: no,
3: prawda?
1: No, wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, ale... Wiktor Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam.
2: Niezapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jej, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz?
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Janka, sobiecą, więc tak. Uważaj na słowa. No.
2: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
2: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
3: Słyszeliście?
1: To. Fajne,
3: no?
1: Tak.
3: Proszę sobie tutaj dziary walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
3: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
1: Jezu, super! Tyle emocji, wspaniale!
2: O tym stresie, tak, zaraz w newsach. Marcin Radio. Jakub Krzyżak!
3: Przepraszam, jestem. Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie

0: poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą jedynie 10 kresek. Niebo zasnują ciemne chmury, a towarzyszyć im będzie słaby, choć wyczuwalny wiatr. Po południu sytuacja się zmieni, bo temperatura wzrośnie do 20 stopni, a możliwy jest deszcz.
1: Minęła siódma, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
2: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami. Mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
3: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
1: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Nie chciałby myśliwi strzelali do zwierząt, zniszczył 11 ambon. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 32-letni mieszkaniec gminy Sośnie przez kilka dni ścinał ambony piłą, ale namierzyli go policjanci i już usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Koła łowieckie straty wyceniły na 30 tysięcy złotych. Jak zarabiać więcej i wyprzedzić konkurencję? O tym będą mówić eksperci podczas ostrzeszowskiego spotkania biznesu. To 13 maja. Przedsiębiorcy dowiedzą się też, jak zdobywać kontrakty i budować kontakty w Polsce i za granicą. Obowiązują zapisy.
6: I Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, poniedziałek, 11 maja.
8: Jak słychać, mówi do was rozbudzony Jankes.
9: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
7: Pamiętacie tego klasyka?
10: Witam wszystkich, jestem zajechany Zygmunt.
11: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
10: 19.
9: Eskowy Messenger czeka.
7: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia. I really

0: Eska Ostrzeszów.
1: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: Odrobina Was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
1: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
2: A dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, za co mamy zapłacić te 7 stówek?
1: Właśnie, co ty kombinujesz, co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
0: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
3: O, dziękuję, Kama.
2: Dzięki, ale wiecie co, wpadłam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
1: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram.
2: Nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
0: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
1: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
2: Dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
3: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
0: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
2: Tak, sukienkę mam. No to nawet dwie.
0: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
2: Bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
3: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
0: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
2: Tak, sukienkę mam. No to nawet dwie.
0: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.

0: Och Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja już nie, mówmy po polsku Espresso.
0: Cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
2: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
0: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy. No właśnie nie wiadomo.
2: Noster się pojawił w studiu.
3: Ja też nie wiem, w życiu nie wiem.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
4: Lecisz na Odlot ściśle tajny.
5: Super, bardzo się cieszę.
6: Nie będziemy mieli lekcji.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
2: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal
2: lecimy.
1: Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszamy.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
7: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.
6: Eska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.
7: W Ostrzeszowie poranek przywita nas chłodnym powietrzem. Termometry pokażą 10 kresek. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, a lekki wiatr będzie odczuwalny. Wieczorem wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
8: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice

Ciecza. I było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice.

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu, nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam, no i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu, mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest najbrudniej?
1: Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam w tym takim przed, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to w kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie. Jankes.
3: I Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka,

0: To o mnie śpiewają.
1: Ta, o mnie.
2: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
0: No mówiłem o mnie. 10 minut, bo nie znamy godzinę 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
2: I też tematy tobie bliskie.
0: Ta, prawdę?
2: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
0: O!
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
4: Bartłomieja.
5: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nie wważę na Iwana, proszę pana. Ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
4: Tak, zgadza się.
5: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
4: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
5: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
4: No dobra, dobra, dobra.
5: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11, z tym, że o 12.

0: Poniedziałek muszę zabieg, proszę pana ustalić z panem.
1: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
0: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
1: No dobra, dobra, dobra.
0: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 nie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
1: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie nie zrozumieć tego.
0: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12. A pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
1: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
0: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
1: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
0: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
1: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
0: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
1: No dobra, no, jeśli nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
0: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
2: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Aha, dobra.
2: Kocham cię.
1: Ja cię
2: nie gniewaj się.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
2: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie w apce naszej, hej.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja.

0: Na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepko.pl. Pepko, pokochaj niskie ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sparej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: W Ostrzeszowie czeka nas dzień z pełnym zachmurzeniem i temperaturą około 15 kresek. Powietrze będzie w normie, więc oddychamy swobodnie. Wieczorem jednak uważajcie na silny wiatr, który może dać się we znaki. Temperatura w nocy wzrośnie do 20 stopni.
1: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
3: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta.

0: Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mośpan. Blisko 500 000 złotych wsparcia dla sportowców z Ostrzeszowa w 2025 roku. Pieniądze trafiły do sekcji piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego i kickboxingu. Łącznie wsparcie otrzymało 11 klubów i stowarzyszeń. Pieniądze poszły na organizację treningów, udział w zawodach i zakup sprzętu. OCK zaprasza dzieci od 6 roku życia na majowe warsztaty z cyklu Zakręcone twórczo. Najbliższe spotkanie pod hasłem Moja Rodzina odbędzie się w przyszły poniedziałek o 16:30. Obowiązują zapisy.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W radiu.
0: No i 8:58. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
5: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
0: Halo, halo.
6: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
0: Dziękujemy.
5: Patataj, jedziemy dalej.
0: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
5: Siano.
0: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
5: Banany.
0: Cukier też chyba, prawda? Kostki. Daj ten cukier, który tam masz. Dla konia naszego.
7: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia. 9 minut po godzinie 8, poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie.
1: A, tak, ja się muszę ubrać. Popraw się, okularki za.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie. Justyna. Justyna Styczkowska.
3: Właśnie ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztof Ibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Steczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
0: Co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam. Koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona to docenia.
5: Jankes. Jankes. Emma. I Wiktor.

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala, Teddy Swims, 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiło na Antoniewski. No teraz to, po 8 zabieramy się za, no właśnie, uważajcie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
3: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest jedna z
4: ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie do gry.
4: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
5: Remontowanie mieszkań.
4: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
5: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
5: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
4: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
5: Jest z remontami.
6: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
5: Położyłyśmy.
1: I co?
5: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
4: Okej.
5: I tak miało być? Na przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
6: Brzmisz Jankes właśnie jakbyś nie wierzył, wie? Jakbyś wątpił.
4: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
5: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
4: Ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
5: Zgadza się.
4: A kogo zabierzesz ze sobą?
5: No właśnie.

0: Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
1: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
2: Ale to wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
3: Tak, jak będzie w hotelu, impreza,
1: w pokoju. Coś Wiktor popsuje.
2: Ja na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować.
3: Mogę na was liczyć?
0: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Znajdziemy na YouTubie.
3: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: No to... zabierają, tak, ona zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
3: I wiaderko gipsu.
2: Tak, o, dokładnie.
1: I szpachla do malowania. Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
3: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan. Posłuchajcie go.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
2: I to już? I skąd pochodzi Krzysztof Ibisz?
1: Okej. Okay.
3: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro? Dziękuję,
5: nie wiem,
3: gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
5: Ale co to może być w ogóle? No.
0: Miasto młodości.
1: No. Ja mam pomysł.
3: Sosnowiec?
1: Zabiorą nas do Ciechocinka.
0: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
2: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy, co jeszcze.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.

0: co to może być w ogóle, no?
1: Miasto młodości.
2: No? Ja mam pomysł. Sosnowiec? Zabiorą nas do Ciechocinka.
1: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
0: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy, co jeszcze.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: Oje, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas pochmurne niebo, a temperatura osiągnie przyjemne 15 kresek. Warto mieć przy sobie parasol, bo deszcz może nas zaskoczyć. Wieczorem wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie, ale nie przekroczy 20 stopni.
8: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18.
9: Jan, Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Najpiękniej lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj 11 maja już?
12: Musiałeś sprawdzić?
11: Tak, właśnie jakoś tak, no.
13: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
14: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
11: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
15: Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
11: Stadion Narodowy i koleżanka Sanach.
16: Miły.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na SK.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Proszę, tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu ten poranek wciąga nosem.
3: Wychodzę stąd. Z nami jest Kama. Dzień dobry.
4: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
4: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
4: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
4: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
4: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No.
3: Wyjdźmy z tego
4: tak,
3: tematu.
4: Tak, dokładnie.
3: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
4: Z mamą, no bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
4: Oj, no to mama. No
1: czyli mama.
4: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
3: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
4: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle akurat na PGE Narodowym Mata bardzo lubi grać w piłkę? No to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlosić się tajny?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamat, zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: Dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O, czyli super. Lećcie z nami, uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlosić się tajny.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie, ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: No właśnie, jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechocinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Fundary!
14: Kto?
16: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś w Ostrzeszowie termometry pokażą 12 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Słaby wiatr z południowego wschodu nie powinien przeszkadzać. Nocą jednak spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, SK News, Jakub Krzyżak. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
4: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
3: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
5: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
3: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
6: Egzamin jest trudny dla mnie.
7: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
0: SK Ostrzeszów News.
8: Powiat ostrzeszowski dołącza do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji. Organizacja zrzesza 168 samorządów z regionu i reprezentuje je w rozmowach z rządem. Roczna składka powiatu wyniesie ponad 3,5 tysiąca złotych. Koncerty, wystawa, a przede wszystkim możliwość spotkania z aktorami to w ramach 66. Kaliskich spotkań teatralnych. Święto Teatru ruszyło w sobotę i potrwa do 16 maja, kiedy to poznamy laureatów konkursu na najlepszą kreację aktorską. Poleca Radio SK.
9: Zagadeczka. Kiedy patrzę tak na ciebie, aj...
3: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
9: Szanowni Państwo! Po jednej nutce. No dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK. Obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sopkowski. Witajcie. 9:02 w SC już grają.

hit zawsze na czasie od Linkin Park to Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z takim czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest i tu

0: przykład z tematu maila. Nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu pięć rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent.
1: I już wiem, że to nie jest do mnie.
0: I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością,

Armin Van Buren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina Van Burena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance.

0: dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
8: I po reklamie.

0: Billy S i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Ragged Bowman i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci.

Ekspert i na mediaexpert.pl. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się z temperaturą około 13 kresek. Niebo będzie raczej szare, więc słońce nie zagości. Później zrobi się cieplej, bo termometry wskażą nawet 20 stopni. W nocy jednak uwaga na silny wiatr, który może utrudniać jazdę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
8: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
7: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
9: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
7: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób, zwyciężył Michał Czerwiński.
10: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
11: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
7: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
12: SK Ostrzeszów. Sport.
13: Zostaje walka o brąz po raz drugi w historii. KPR Ostrowia przegrała drugi półfinałowy mecz z Industrią Kielce 23-30 i teraz walczyć będzie o trzecie miejsce. Rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk. Pierwsze starcie 23 maja w 3MK Arenie w Ostrowie. Kolejny mecz 2 czerwca, a trzeci, jeśli będzie potrzebny, 4 dni później. A tymczasem sezon zakończyli właśnie szczypiorniści z Kalisza, którzy pokonali wczoraj zespół z Głogowa 33-28. A to oznacza, że Netland MKS Kalisz kończy sezon na 5. miejscu.
14: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział: ale to siadło! Przepraszam, napisał na SK-owym Messengerze: Gips i spółka, czyli win. No to jak siadło, to wstanie! Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie!

0: tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie tak obliczyliście. Dzieci tam są, weź by Ania wołała.
3: Czyli mam jeszcze
1: pytanie. Ania, co mówiłaś? Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy End of Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
13: A co mamy do wyboru?
12: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
13: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
12: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później m.in. Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
16: I po reklamie.

0: łączy pokolenia. I brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11, po 11. Czyli Dracula w remiksie. Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Reklama.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas pochmurny dzień z temperaturą sięgającą 20 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 10 stopni.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
11: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
12: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFS. Nasz województwa lubelskiego.
11: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
10: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie, uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Ostrzeszów. News.
2: Znani aktorzy i wybitne kreacje. W Kaliszu trwa Festiwal Sztuki Aktorskiej. Jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce.
3: Myślę, że każdy mówi, a gdzie jedziesz do Kalisza? A co? A widzisz, to festiwal jest. No, wszyscy my aktorzy kojarzymy Kalisz z tym festiwalem.
2: Mówi aktorka Agata Kulesza. Festiwal potrwa do 16 maja. Poleca Radio SK. Centrum Kultury w Ostrzeszowie zaprasza dzieci od 6 roku życia na majowe warsztaty z cyklu Zakręcone twórczo. Najbliższe spotkanie odbędzie się w przyszły poniedziałek o 16:30. Obowiązują zapisy.
4: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. Nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sepkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK.
4: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV EuraGD kupujesz jeden.

0: Jest, a za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, a później Bletka i Dwa Dni w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden.

0: Dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-Kalisz.pl.
3: I po reklamie.

Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości, to utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała, to utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: I po reklamie.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Chris and Marky w Radiu Esca tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i popołudnie ze Eską i hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Popołudnie w Ostrzeszowie przyniesie gęste chmury i temperaturę około 18 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, a silny wiatr może utrudniać jazdę, dlatego warto być ostrożnym na drodze.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: południa, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy. Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
1: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
0: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
2: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
3: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
4: Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
5: No, lekki stresik był.
0: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Świadkowie przesłuchani, urządzenie sprawdzono i nic. Wciąż nie wiadomo, kto i po co podłożył podsłuch w gabinecie wicestarosty Kaliskiego. Znaleziono go miesiąc temu przy okazji porządków. Sprawę obecnie prowadzi policja w Ostrowie. To może być niespokojne popołudnie i wieczór. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatu Kaliskiego, Ostrowskiego i Ostrzeszowskiego przed burzami, którym mogą towarzyszyć opady deszczu oraz porywisty wiatr. Możliwy jest także grad. Alert obowiązuje od godziny 14 do 22.
8: Dwie minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaje. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko

0: futurystyczne i kalosze w panterkę.
1: Miau.
0: Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.

A to idźmy w takim razie tym tropem. Cały czas Oskar Sims w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na eskowym messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia także czekają, bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przez...

0: Mnie żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Great Brands.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Cruel, Don't Say That w Radio Łaskam 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska.

0: Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na rst.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W Ostrzeszowie poniedziałkowe popołudnie przyniesie przelotne opady, a temperatura sięgnie 18 kresek. Wieczorem wiatr zacznie się wzmagać, a w nocy może być naprawdę silny, co utrudni jazdę. Temperatura spadnie do 15 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
11: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
10: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
12: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
10: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Jagoda Mośpan. Dziś ruszył nabór do szkół średnich w powiecie ostrzeszowskim. Ósmoklasiści mogą już zakładać konta i wybierać szkoły oraz kierunki w internetowym systemie rekrutacji.
15: Nabór pcss.pl, powiat ostrzeszowski.
14: Mówi kierownik oświaty Dominika Grzesia. Sikora. Czas na to jest do 29 maja. To opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę, zdobywać klientów i nowe kontrakty. Już 13 maja w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie biznesu. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
16: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: środku nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
2: Reklama.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków. Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
16: I po reklamie.

0: To Timbaland Promises na antenie Radio SK 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: To promocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer LOR. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media
6: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sparej do Lidla, to się

0: Robot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Po południu w Ostrzeszowie czeka nas przyjemne ciepło. Termometry pokażą 20 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć pod ręką parasol. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, a nocą spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do dramatu doszło wieczorem przed jednym z pensjonatów. Sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej reanimacji nie udało się uratować. Sprawą zajmują się mundurowi i śledczy.
6: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
5: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na sa.pl.

Głosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na sfpl.

0: Też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
1: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
0: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
2: SK Ostrzeszów. News.
3: Jagoda Mośpan, jest pozytywna opinia wojewody wielkopolskiej w sprawie nadania Kobylej Górze statusu miasta.
4: Wniosek wojewody został przekazany do ministra spraw zewnętrznych i administracji.
3: Mówi przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kubiak. Minister na odpowiedź ma czas do końca lipca. Stanisław Wabnic wyróżniony tytułem zasłużony dla powiatu ostrzeszowskiego. Radni podjęli tę decyzję jednogłośnie. Były burmistrz Ostrzeszowa przez 4 kadencje rozwijał miasto, budował szkoły i ściągał firmy, które dały mieszkańcom pracę. I za to dziś dziękuję mu lokalna społeczność.
0: 2:14. Wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie, mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów. Co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and Beat za chwilę.

0: Niezastąpiona Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył, arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. mały książę, kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: promocję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję.

Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe

0: przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackstar, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały

0: Pogodowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
2: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: I po reklamie.

0: Nowość tego pana Song Potential w Radiu SK, 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca. Piękna pogoda. Naprawdę prawdziwa wiosna. Ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski, Pawełek Będąc. Na pewno za chwilę w Radiu SK wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: W Ostrzeszowie po południu może przelotnie popadać, ale temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem i w nocy przygotujcie się na silny wiatr oraz intensywne opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
4: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
3: Relacjonuje Zuzanna Pankro ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
5: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
3: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować.

0: właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
1: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
0: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować.

Rzeszów.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To Win na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, do nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, no ale chyba nie aż tak,
1: Mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę?
1: Nie, to właśnie...
0: się, kurna, wszyscy zastanawiamy.
1: Delfinitywnie także wescy za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.

0: Wow.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia.

0: ceny. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.

0: Like It to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Pawełku.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w SC ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Ro-

0: bardzo popularnym raperem, prawda?
1: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
0: O nim właśnie mówię.
1: Niesamowita
0: album
1: sprawa.
0: Ro-

0: Justin Bieber. Przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was. Prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo
0: jak
1: był
0: dobrze.
1: upał wypragniony po no, takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie. Chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment. Wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99.

0: 99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4:00 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Ostrzeszowie po południu termometry pokażą około 20 kresek. Możliwy jest przelotny deszcz, ale ogólnie będzie ciepło. Wiatr nieco się nasili, co może wpłynąć na komfort jazdy. Jakość powietrza pozostanie w normie. W nocy spodziewajmy się silniejszego wiatru.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
8: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
7: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom Jan Dobrogowski. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Nie wyobrażam sobie żeglowanie w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi. Zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 potwierdzono zakażenie. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Ciocciaretto 6-1, 6-0.
9: SK Ostrzeszów. Sport.
10: Zostaje walka o brąz po raz drugi w historii. KPR Ostrowia przegrała drugi półfinałowy mecz z Industrią Kielce 23-30 i teraz walczyć będzie o trzecie miejsce. Rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk. Pierwsze starcie 23 maja w 3MK Arenie w Ostrowie, kolejny mecz 2 czerwca, a trzeci, jeśli będzie potrzebny, 4 dni później. A tymczasem sezon zakończyli właśnie szczypiorniści z Kalisza, którzy pokonali wczoraj zespół z Głogowa 33-28. A to oznacza, że Netland MKS Kalisz kończy sezon na 5. miejscu.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Sheeran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
13: Tu Pawełek, dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: Legendarny Eminem i nie mniej legendarny Lose Yourself zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu
0: witamy
1: Pawełek.
0: Was wszystkich.
1: Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie, bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powie.
2: Dozywałabym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy, wczoraj, śpiąc, nagle ze snu wybudził

0: Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Nowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami. Gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi. Duży hit tej grupy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
16: I po reklamie.

0: Talk to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr. U nas ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Pirowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Tak, dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w SC.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050

0: 50. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie stabilne, ale uwaga na silny wiatr w nocy, który może sprawić kłopoty kierowcom. Zachowajcie ostrożność.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
9: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
8: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
10: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
8: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz, w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północną zachodnią częścią kraju.
11: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę.
8: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Miejscami pojawi się też grad.
12: SK Ostrzeszów News.
13: Jagoda Mośpan, dziś ruszył nabór do szkół średnich w powiecie ostrzeszowskim. Ósmoklasiści mogą już zakładać konta i wybierać szkoły oraz kierunki w internetowym systemie rekrutacji.
14: Nabór pcss.pl, powiat ostrzeszowski.
13: Mówi kierownik oświaty Dominika Grzesiak-Sikora. Czas na to jest do 29 maja. To opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę, zdobywać klientów i nowe kontrakty. Już 13 maja w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie biznesu. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym. Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski.
19: I Pawełek, dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: Pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku. W składzie jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia.
3: Na pewno.
0: Pani Jadziu,
2: do mikrofonu w radiu.
1: No na pewno.
0: To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku pani Jadzia. Podpowiada, Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie

0: Dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku. W składzie jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
2: Dzień dobry.
1: Pan Pawełek.
3: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
1: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
3: do mikrofonu w radiu.
2: No na pewno.
1: To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada. Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie

0: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
2: Halo, halo. Cześć, witam Sebastian z tej strony.
1: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
0: Szypie się po prostu.
1: Co takiego?
0: Szypie się.
1: Aha, ja to
3: kruszy
1: rozumiem.
3: Kruszy się, sypie się.
1: Sebastian, próbuj.
2: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
0: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.

0: spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
1: SK. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: I po reklamie.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to wszędzie.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
4: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
3: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe, halo?
0: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Krystian.
0: Cześć, Krystian, próbuj.
5: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
0: Nie jest.
5: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
5: Nie jest to proszek. Łatki owsiane?

0: płatki owsiane. Brawo! Doskonale, doskonale. Wielkie brawa, gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
1: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
0: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie, podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, aż pękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B. Can we pretend?

0: Dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: I po reklamie.

0: tego duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy.

0: klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas ciepła aura z temperaturą sięgającą 18 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Noc przyniesie silny wiatr i intensywne deszcze, co może utrudnić powrot do domu. Przygotujcie się na dynamiczną pogodę.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
7: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
6: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
6: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK Ostrzeszów News.
10: Prawie 30 tysięcy złotych trafiło do organizacji wspierających seniorów w Ostrzeszowie w ubiegłym roku. Miasto przekazało pieniądze między innymi na zajęcia na basenie, wykłady i wycieczki dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tej oferty regularnie korzysta ponad 150 osób. Muzeum w Ostrzeszowie ma nowy obraz. To rysunek węglem Antoniego Serbeńskiego.
11: Przedstawiający fragment lasu, parku.
10: Mówi kierownik muzeum Mirosława Rzepecka. Mieszkańcy nowy obraz zobaczą premierowo podczas Nocy Muzeów 16 maja.
9: Imprezka.
12: Imprezka.
9: Imprezka.
12: Imprezka.
9: Imprezka.
13: To proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jakby co.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezce 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz, a potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Terry Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Radia SK. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy, albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: wrócimy do show. To olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis.

0: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy, Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
1: Witam.
0: Cześć.
1: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
0: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają. Jest.

0: Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
0: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
12: I po reklamie.

Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesele, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami.

0: Najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19:00, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego. Jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy, jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Impreza. A jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikację Radia SK. Wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze. No i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo. To wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. Radio SK. A tymczasem ja gram dalej. I tutaj nic tajnego nie mam. Od razu powiem. Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Vilaro znajdziesz

0: piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Vilaro znajdziesz

0: Liny, leny, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na Villaro.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
6: Marta Rajewska, czas na kolejne eskowe podpowiedzi, warsztaty, animacje, muzyka i wiele, wiele innych atrakcji. To wszystko podczas pikniku rodzinnego Mama, Tata i Ja, a ten odbędzie się 31 maja w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie. Potrwa od godziny 15 do 18. Już dziś rezerwujcie sobie ten termin, a szczegółowe info, jak zawsze, dostępne jest w necie.
7: Muzyką się żyje.
8: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
9: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
8: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap. No, Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na sk.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: SK.
8: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, ma taka z bałagana i Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexha, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć, dlatego że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Life Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Life Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: SK. Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi od

0: otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I...

0: Tak, właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam,
0: a jak masz na imię?
1: A Paweł?
0: Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: Ach, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. Miłośnicy hip-hopu z pewnością już nie mogą się doczekać. W Kaliszu odbędzie się hip-hop fest. To wszystko na polach marsowych. A wystąpią m.in. Tede, Janusz Walczuk, Jank Leosia, Avi czy Reto. Impreza odbędzie się 19 i 20 czerwca. Początek o 17. Wstęp jest wolny. Szczegółowe info jak zawsze dostępne w necie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Eska Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośkan, dobry wieczór. Zapraszamy Was na nasze codzienne podsumowanie dnia. A zaczynamy od Święta Teatru w Kaliszu, które trwa od soboty i potrwa do soboty 16 maja, kiedy to poznamy laureatów konkursu na najlepszą kreację aktorską. Za nami pierwsze spektakle i spotkania z aktorami, między innymi Agatą Kuleszą, z którą rozmawiała Marta Rajewska.
2: Chcemy właśnie zapytać, jak grało się tutaj na scenie.
3: Grało się bardzo dobrze, było bardzo fajne przyjęcie publiczności. Ja tu jestem po raz trzeci na tym festiwalu i lubię, mimo tego, że nie lubię grać poza swoją siedzibą tak naprawdę, bo dla mnie to jest inna przestrzeń, ale zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, więc chyba jesteśmy zadowoleni.
2: Jakie są te nagrody aktorskie? Czy one jeszcze się w świecie aktorów, w aktorskim świecie liczą?
3: Wydaje mi się, że każda nagroda to jest zauważenie czyjejś pracy i dla nas zawsze to ma znaczenie, no bo coś, co robimy, zostaje zauważone i w jakiś sposób nagrodzone, więc to nam tylko dodaje skrzydeł i na tym też polega nasza praca, żeby ona nie przeszła niezauważona. No nie może przejść niezauważona, bo wtedy jest nam przykro, a jak coś robimy i nagle ktoś mówi tak, to jest dobre i ktoś daje nagrodę, ale absolutnie też wiem, że nagród jest mało i uprawianie tego zawodu bez nagród też ma swój sens.
2: Ale lubi Pani wracać do Kalisza?
3: Lubię, bardzo ładne macie miasto. Bardzo tu jest ładnie.
2: A ten festiwal?
3: No tak, no to już mi się wydaje, że 66. edycja, no to już jest bardzo, bardzo długi i stary festiwal, więc też myślę, że każdy mówi, a gdzie jedziesz do Kalisza? A co? A widzisz, to festiwal jest, no wszyscy my aktorzy kojarzymy Kalisz z tym festiwalem.
2: Żałujecie Państwo, że miałbycie zostać dłużej, żeby też obserwować pozostałe teatry, żeby zobaczyć, jak ten teatr w ogóle w Polsce, czy zwykle jest tak, że aktor nie ma czasu jeździć po wszystkich teatrach.
3: To prawda, nie ma takiego czasu i szkoda, że nie możemy tego obejrzeć, ale no życie jest, jakie jest. Cieszmy się, że jury ogląda wszystkie.
1: Medialnym partnerem 66. kaliskich spotkań teatralnych jest Radio SK.
0: SK Ostrzeszów.
1: Ostrzeszów chce budować osiedla, ale na przeszkodzie stoją procedury. Miasto ma pieniądze i chęci, brakuje jednak wolnych gruntów pod budownictwo społeczne. Rozwiązaniem mają być nowe przepisy, nad którymi pracuje ministerstwo.
4: To w takim razie szykowane są zmiany w przepisach. Jak to w ogóle wpłynie na sytuację tego budownictwa mieszkaniowego w Ostrzeszowie, tego budownictwa komunalnego?
5: Jedna z tych zmian, o której była mowa na konferencji, to chociażby kwestia pozyskania gruntów ze spółek Skarbu Państwa. Wiele samorządów, w tym również Ostrzeszów, boryka się z tym, że pomimo chęci, nawet możliwości finansowych budownictwa mieszkaniowego, barierą dla nas są grunty, wolne grunty. Ale takie grunty właśnie posiada chociażby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy PKP, więc tutaj jesteśmy w stanie współpracować. Wiele gmin miejsko-wiejskich ma właśnie ten problem z rozlewaniem się miasta i z zabudowaniem praktycznie całego terenu miejskiego, ale tuż na obrzeżach mamy bardzo atrakcyjne tereny, na których takie inwestycje moglibyśmy zrealizować, więc chociażby poprzez tę zmianę, te możliwości inwestycyjne nie tylko budownictwa komunalnego, ale chociażby społecznego w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych, myślę, że jeszcze bardziej nabiorą rozpędu.
4: Ile jest tego budownictwa społecznego w Ostrzeszowie?
5: Jeśli chodzi o budownictwo społeczne, to praktycznie zaczynamy. Pierwszy budynek już mamy wybudowany, na drugi opracowujemy dokumenty, będziemy przygotowani pod koniec roku na składanie wniosków o dofinansowanie, więc myślę, że w kolejnym roku już wystartujemy z kolejną inwestycją.
4: Jeżeli chodzi o te wolne przestrzenie, takie powiedzmy białe plamy, mówi Pan tutaj o ośrodkach wsparcia rolnictwa, mówi Pan tutaj o jakichś starych działkach po PKP, ile tego można mniej więcej znaleźć?

0: to jest taka przestrzeń, na której rzeczywiście można budować całe osiedla?
1: Tak, no biorąc na przykład mój samorząd, tuż koło niedawno wybudowanej szkoły na obrzeżach miasta mam około 10 hektarów gruntów, chociażby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przy terenach, które są uzbrojone, dobrze skomunikowane, z dobrym wjazdem chociażby na drogę wojewódzką, więc mamy na tym terenie zarówno usługi publiczne, zarówno dobrą komunikację, zarówno uzbrojenie terenu, no ale brakuje przestrzeni do budownictwa, a te tereny właśnie rolnicze, które kiedyś były zarezerwowane pod przebieg drogi krajowej S11, która obecnie już ze względu na rozwój miasta zmieniła swoją lokalizację, są wolne i możliwe do zabudowania, tylko właśnie potrzebne są nam ułatwienia, żeby te procedury domknąć.
0: Mhm. Tutaj rozmawiałem z wójtem gminy Czerwona, który wskazywał głównie na inny aspekt, czyli na te instrumenty finansowe, które stwierdzał, że są też tutaj bardzo ważne, żeby można było więcej pieniędzy wykorzystać i tych środków właśnie pozyskiwać. Jak w ogóle pan się na to zapatruje? Jak wygląda obecnie nawet pozyskiwanie takich środków?
1: Pieniędzy nigdy nie jest za dużo, więc z każdego zwiększenia się cieszymy, ale pewne możliwości do tej pory już były. Oczywiście w krótkim czasie mieliśmy teraz pewne takie zatory, ponieważ to docenienie polityki mieszkaniowej, znaczenia dla samorządów, tak naprawdę ta świadomość zaczęła się pojawiać w ostatnich latach. Tak więc ci, którzy wcześniej realizowali bardzo aktywną politykę mieszkaniową, mieli być może troszeczkę mniej problemów z uzyskaniem pewnych dotacji. Teraz wiele samorządów zderzyło się, można powiedzieć, ze ścianą. Zauważyło tą nagłą potrzebę i przez to niektóre wnioski musiały dłużej oczekiwać na finansowanie. Natomiast myślę, że takie spokojne, systematyczne planowanie też pod kątem tych nowych instrumentów spowoduje, że różne inwestycje, nie tylko jeśli chodzi o nowe budownictwo, ale chociażby jeśli chodzi o remontowanie budynków, które mogą być przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, my również do tego podchodzimy, chociażby przebudowanie budynków poszkolnych. Z tym wiele samorządów ma do czynienia, małe budynki poszkolne na terenach wiejskich, chociażby po szkołach likwidowanych, co do których jedyny ciekawy pomysł to na przykład budownictwo komunalne, mieszkaniowe, więc też w tym kierunku zmierzamy. Zresztą w ostatnim naborze właśnie na to kolejne środki pozyskaliśmy.
2: Mówi burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Ministerstwo zapowiada rewolucję w dostępie do państwowych gruntów należących na przykład do PKP czy KOWR-u. Ale nie tylko. Mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
3: Ministrze, to proszę powiedzieć, co to za zmiany w przepisach, na które powinny się przygotować samorządy?
4: Po pierwsze, większa elastyczność przy zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą 20% wszystkich nowo budowanych i remontowanych lokali będzie mogło być wynajmowane na zasadach, powiedzmy to, rynkowych. Służy to tworzeniu miksu społecznego w zasobie komunalnym, służy także zwiększeniu przychodów czynszowych, dzięki czemu budynki komunalne będą mogły być efektywniej remontowane i utrzymywane. Wprowadzamy także, jeżeli chodzi o te zasoby mieszkaniowe, zasadę jednolitych progów krajowych, od których progów dochodowych, od których uzależnione jest wejście do zasobu, i podwyższamy te progi, co bardzo ważne. Dzisiaj ten zasób komunalny, społeczny jest kojarzony wyłącznie z tą grupą beneficjentów najmniej zarabiających. Chcemy, żeby on służył znacznie większej grupie osób i temu będą służyły te zmiany. Będą dość duże zmiany przede wszystkim w zakresie oferty, tworzonej oferty dla osób z luki czynszowej, w tym przede wszystkim dla osób młodych, młodych dorosłych do 35 roku życia. To dla nich będzie przede wszystkim budowana oferta społecznych mieszkań budowanych przez SIM-y, TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe z czynszem nie przekraczającym 25 zł od metra kwadratowego w nowoczesnej zabudowie mieszkaniowej, z halami garażowymi, z świetnym, naprawdę świetnym standardem. Będziemy dyskutowali o zmianach w zakresie dostępu do nieruchomości spółek Skarbu Państwa, a także KOWR-u. Będziemy mówili o przywróceniu użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe i jak samorządy powinny się do tego przygotować. Będę mówił także o nowej instytucji prawie własności, w prawie rzeczowej, w prawie rzeczowym odrębnej własności budynków, obiektów budowlanych, tak zwanej własności 3D, a więc możliwości budowania z twardym tytułem rzeczowym, z tytułem własności nad i pod gruntem. Te wszystkie instytucje oczywiście będą miały swoją klamrę, będą miały nowe finansowanie, nowe instrumenty finansowe, ale bez zreformowania instytucji mieszkaniowych, bez zreformowania i udostępnienia w większym zakresie gruntów, samo położenie na stole dużej kwoty pieniędzy absolutnie niczego by nie zmieniło.
2: SK Ostrzeszów. Trzeba dobrze wszystko przemyśleć i poznać ofertę. Później można wybierać. Dziś rozpoczął się nabór do szkół średnich na rok szkolny 2026-2027. W powiecie ostrzeszowskim absolwenci klas ósmych do wyboru mają dwa zespoły szkół i jedno liceum ogólnokształcące.
5: Nabór, tak jak i w latach poprzednich, prowadzimy elektronicznie w systemie na naszej stronie internetowej, też

0: Herbert Ostrzeszowski i rozpoczyna się on 11 maja. Uczniowie klas 8 mogą już zalogować się na stronie naborowej, założyć konto i złożyć wniosek o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej, wybierając kilka kierunków, które ich interesują.
1: Dopytam, do kiedy potrwa tegoroczny nabór?
0: Całkowite zakończenie naboru to zgodnie z harmonogramem, który otrzymujemy od Kuratorium Oświaty, 16 lipca. Po tym terminie rozpoczynamy nabór już tutaj uzupełniający.
1: Jeżeli chodzi o tegoroczną ofertę, mamy 3 szkoły ponadpodstawowe, jeżeli chodzi o powiat ostrzeszowski. Jakie kierunki, jaka liczba uczniów w każdej z tych placówek, ile miejsc dla uczniów w każdej z tych placówek jest i też czy może pojawiają się jakieś nowości?
0: W naszych szkołach mamy pewne nowości. Nowością w tym roku jest w zespole szkół numer 2 technik architektury, krajobrazu i arborystyki. Ta arborystyka stała się nowością i ona też wynika ze zmiany rozporządzenia dotyczącego zawodów branżowych. Natomiast architektury krajobrazu jako taką mieliśmy. Ten element arborystyki staje się elementem nowym, który wprowadzamy w zasadzie też z mocy prawa. Poza tym te same kierunki, co w latach poprzednich. Pierwszym liceum ogólnokształcącym nowością, ale też już nie taką całkiem nową, jest profil przyrodniczy, rozszerzona matematyka i biologia. On pojawił się na etapie tego podwójnego naboru, gdy mieliśmy bardzo dużą ilość uczniów. Wtedy już pierwsze liceum ogólnokształcące taki profil proponowało. Natomiast tradycyjnie mieliśmy zawsze 4 profile: politechniczny, medyczny, humanistyczny i turystyczny. I tę ofertę podtrzymujemy. Natomiast dodatkowo zapraszamy na profil przyrodniczy z rozszerzoną matematyką i biologią. Zespół szkół numer 1. Tutaj w zasadzie też te same kierunki, co w latach poprzednich. Mamy dobrych nauczycieli i kadrę oraz sale i wyposażenie dla takich kierunków jak technik reklamy, technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna, technik budownictwa, technik aranżacji wnętrz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki, a w technikum na numer 2 przypomnę, że mamy technika logistyka, technika programistę, technika informatyka, technika mechatronika, technika elektryka, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika rolnika, technika agrobiznesu oraz technika pojazdów samochodowych oraz na nowość technik architektury, krajobrazu i arborystyki. Mamy jeszcze klasy branżowe, do których również zapraszamy i w zasadzie w obu szkołach można kształcić się we wszystkich zawodach robotniczych i rzemieślniczych, które są dostępne i w ramach klasy wielozawodowej przeróżne zawody oferujemy. Natomiast kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się wtedy u pracodawców. Jeśli chodzi natomiast o szkołę branżową pierwszego stopnia na miejscu, oferujemy mechanika pojazdów samochodowych, elektryka, operatora obrabiarek skrawających w zespole szkół numer 2, a w zespole szkół numer 1 fryzjerki, stolarze, tapicerzy, montaży zawodowi, robót wykończeniowych w budownictwie. To są też takie kierunki, które możemy, do których mamy też zaplecze, natomiast czy my będziemy uruchamiać klasę, no to będzie to zależało od ilości chętnych.
1: Dopytam o zespół szkół numer 2. W tym roku po raz pierwszy oficjalnie uruchomiono klasę integracyjną. Czy taki sam plan jest też na nowy rok szkolny, ile będzie zainteresowanie?
0: Oczywiście, że jesteśmy bardzo otwarci na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tutaj pan dyrektor nas zapewnia, że zaprasza. Czy będzie to klasa stricte integracyjna, to będzie też zależało od ilości orzeczeń, tak? Bo w zależności od tego, jak to będzie się układało ilościowo, no to będziemy decydować, czy będzie to klasa ogólnodostępna, czy będzie to jednak klasa integracyjna.
1: Dopytam w takim razie o każdym ze szkół teraz. Jeżeli chodzi o liczbę miejsc dla nowych uczniów, jak to w każdej z poszczególnych placówek wygląda?
0: No zakładamy, że przyjmiemy wszystkich chętnych. To jest nasze założenie główne. Natomiast jesteśmy przygotowani na ilość chętnych na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. W liczbach liceum ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie mamy na ten moment 150 wolnych miejsc, w drugim liceum ogólnokształcącym 60 wolnych miejsc, w technikum numer 1 i w technikum numer 2 około 150 miejsc, w klasach technicznych, w szkołach branżowych po 90 miejsc. Także jest to naprawdę dużo więcej niż mamy dzieci na zasadzie, które w powiecie ostrzeszowskim kończą szkołę podstawową, kończą klasę 8, bo z naszych danych wynika, że w roku 2026 w powiecie ostrzeszowskim około 640 uczniów ukończy klasę 8 w czerwcu tego roku.
1: czyli każdy powinien się dostać.
0: Spokojnie.
1: Okej, okay, a jakaś wskazówka dla uczniów, którzy będą wybierać swoją szkołę średnią tutaj, bezpośrednio od pani?
0: Myślę, że w Rzeszowskim około 640 uczniów ukończy klasę 8 w czerwcu tego roku.
1: Czyli każdy powinien się dostać.
0: Spokojnie.
1: Okej, okay, a jakaś wskazówka dla uczniów, którzy będą wybierać swoją szkołę średnią tutaj, bezpośrednio od pani?
0: Myślę,

0: kilka preferencji, a nie tylko jedną. Ma to dlatego znaczenie, że w przypadku, gdy przeliczamy Wasze wyniki egzaminów ósmoklasisty i świadectwo szkolne na punkty, to ilość punktów w pierwszej kolejności decyduje o przyjęciu do danej klasy i w pierwszej kolejności przyjmujemy tych z największą ilością punktów. W momencie, gdy w klasach technicznych czasami zakładamy tylko 15 miejsc na danym kierunku, to warto kilka kierunków wskazać na wypadek, gdyby nie udało się dostać na kierunek, który jest kierunkiem pierwszego wyboru. Więc przynajmniej te trzy preferencje są tu bardzo, bardzo wskazane i zachęcam, żeby je oznaczać. Żeby nie okazało się później, że na ten wymarzony jeden, jedyny nie udało się dostać, bo brakło jeden czy dwa punkciki.
1: Mówi kierownik oświaty w Starostwie Powiatowym Dominika Grzesiak-Sikora. Pierwszy etap potrwa do 29 maja. Potem od 26 czerwca do 7 lipca będzie czas na uzupełnienie wniosków. Szczegóły na sk.pl.
2: SK Ostrzeszów.
1: Chcecie zobaczyć, jak zmienią się Ostrzeszów? Biblioteka przygotowała mini fotoalbum ze zdjęciami miasta z różnych lat. To wszystko w ramach projektu Autentyczne Ostrzeszów.
3: Wydawnictwo Autentyczne Ostrzeszów, czyli taki mini fotoalbum ze starymi, ale nie tylko starymi, bo właściwie i ze współczesnymi fotografiami Ostrzeszowa, został przygotowany, wydrukowany w ramach projektu właśnie Autentyczne Ostrzeszów, na które dostaliśmy dofinansowanie z programu Kulturalny Orlen, ze środków fundacji właśnie Orlen. I młodzież ze szkoły zespołu KUL nr 1 w Ostrzeszowie, więc to byli uczniowie Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, a także uczniowie Technikum Reklamy, zostali zaproszeni na trzy różne warsztaty i w ramach tego projektu, po tych warsztatach powstały animacja poklatkowa, następnie właśnie ten fotoalbum, wystawa fotografii, którą można jeszcze zobaczyć w naszej siedzibie na holu na parterze, a także miejska gra terenowa. Wszystko właśnie zostało oparte na konwencji autentyzmu, czyli nawiązujemy znowu do postaci Stanisława Czernika, patrona biblioteki, a także przypomnę twórcy autentyzmu, czyli kierunków poezji, literaturze i sztuce, który mówi o tym, że twórca dzieła powinien mówić w swoim właśnie dziele, w swoim wierszu czy książce o tym, co sam przeżył, o tym, czego sam doświadczył, czyli był autentyczny. I my chcieliśmy młodzież zarazić tym autentyzmem ostrzeszowskim. Chcieliśmy zwrócić ich uwagę na miejsca, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały właśnie, miały zupełnie inny charakter, wygląd, przeznaczenie. Dlatego skorzystaliśmy z uprzejmości Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie oraz pana Grzegorza Kuśnierczyka, który prowadzi portal Dzieje Ostrzeszowa. Na tym portalu ma udostępniane przez mieszkańców fotografie, dawne fotografie i już nie tylko miejsc Ostrzeszowie, ale też osób, mieszkańców, rodzin, na fotografiach, które upamiętniają właśnie jakieś wydarzenia rodzinne, spacery też, na tle

portal Dzieje Ostrzeszowa. Na tym portalu ma udostępniane przez mieszkańców fotografie, dawne fotografie. I już nie tylko miejsc Ostrzeszowie, ale też osób, mieszkańców, rodzin, na fotografiach, które upamiętniają właśnie jakieś wydarzenia rodzinne, spacery też, na tle

0: drodze Owczarczak. Album jest bezpłatny. Wystarczy przyjść i o niego poprosić.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Basia Rudlewsko-Olejnik, kłaniam się nisko, zapraszam na magazyn reporterów SK Ostrzeszów, a zaczynamy od wizyty w Russowie koło Kalisza, bo tam znajduje się dworek, w którym urodziła się i spędziła młodość Maria Dąbrowska.
3: Dworek powstał w 1971 roku, został odbudowany na miejscu poprzedniego dworu, w którym się Dąbrowska urodziła, wychowała, spędziła tutaj dzieciństwo i taką wczesną młodość, bo po tej edukacji domowej to już później wyjechała do Kalisza na pensję pani Semadyniowej, opisane jako pani, pensja pani Nordynowej w nocach i dniach, no później oczywiście na studia, więc spędziła tylko taki najwcześniejszy okres swojego życia, no ale wiemy tak jak to jest w nocach i dniach, no Rusów to jest oczywiście Serbinów, czyli dla nas, dla Kalisza jest to bardzo ważne miejsce, bo opisała też bardzo pięknie Kalisz pod postacią Kalisza, prawie że topograficznie można dzisiaj z książką chodzić, zwiedzać te same miejsca. Kiedy była w 60 roku, tutaj w Kaliszu, już pod koniec swojego życia i odbierała nagrodę, tak, tutaj przyznano jej przez miasto Kalisz, to wtedy zrobił się trochę szum, że Dąbrowska no nie ma swojego muzeum, no coś trzeba, z nią była wtedy Anna Kowalska, też ta ostatnia jej partnerka, no więc zrobił się szum, że no nie ma ani pomnika, ani nie ma ulicy, ani nie ma, jakiegoś muzeum. No i władze postanowiły, że w miejscu urodzenia Dąbrowskiej po prostu odbudują budynek i stworzą muzeum. I od 71 najpierw w formie okrojonej, bo to była na bielizna pamięci na piętrze, bo na dole był kurb rolnika, a później już tak po kolei odzyskiwaliśmy pomieszczenie, no i dzisiaj jest to już budynek całkowicie przeznaczony do zwiedzania.
4: A jak to się stało w ogóle, że rodzice Dąbrowskiej tutaj zamieszkali właśnie w tym dworze?
3: No tak, jak to w nocach i dniach, po prostu ojciec pisarki został zarządcą majątku. W styczniu w 1889 podpisał umowę z panem Kazimierzem Waliszewskim, którzy wraz z żoną mieszkali w Paryżu, z Hildegardą Niewską. No i przez okres prawie 20 lat, tak jak Bogumił w Serbinowie, tak ojciec pisarki tutaj w Rysowie zarządzał ponad 400-hektarowym majątkiem, folwarkiem. To były, no oczywiście po wojnie majątek rozparcelowano, dzisiaj można zwiedzać tylko park, 3,9 niecałe 4 hektary, łącznie ze stawami, które pięknie Dąbrowska opisała, natomiast ten folwark został już po wojnie ustawą 1944 roku rozparcelowany, już tam budynków, te stajnie, obory, młyn, gorzelnie, te wszystkie budynki, które stanowiło o tym folwarku, niestety zostały rozebrane, już tam śladu po tym folwarku nie ma.
4: Kiedy rodzina Trzmowskich przejęła ten majątek, on był w rozpadzie, w rozkwicie?
3: Tak. Dąbrowska wspominała, że jej ojciec mówił, że kiedy przyjechali tutaj, podpisali umowę, to majątek był przez poprzednich właścicieli bardzo zaniedbany, czyli no, podobno w stodołach było pusto, na porach rósł pesz, więc no, przez okres tych prawie 20 lat ojciec pisarki swoją ciężką pracą naprawdę ten majątek doprowadził do świetności. Zresztą sprzyjała mu też koniunktura, bo nie trzeba ukrywać, że Kalisz na przełomie XIX, początek XX wieku no, bardzo prężnie się rozwijał. Powstawały zakłady, przecież no, była kolej, więc no, też sprzyjała mu koniunktura. Początkowo dostawał 800 rubli pensji, później 1200 i coraz więcej. Nawet taką roczną nagrodę przyznał mu właściciel. No, majątek zaczął przynosić po prostu już konkretne korzyści, tak? Więc no, tą nagrodę nawet nie odbierał przez kilka lat, także jak już później ją odebrał, była to dosyć duża kwota, także stać ich było później, kiedy Dąbrowska sobie zamarzyła, żeby studiować za granicą w Lozanie, w Brukseli, gdzie zresztą poznała tam swojego męża i tam za mąż wyszła w 1911 roku. No już było ich stać, żeby Dąbrowska mogła studiować, bo jako jedyna z pięciorga dzieci państwa szumskich, Ludomiry i Józefa, jako jedyna kończyła studia.
4: No właśnie, do którego roku Dąbrowska tu była w Rusowie? Do 11 roku?
3: Nie. Po raz ostatni była w 1908 roku. Spędzała tutaj wakacje, czyli taka przerwa między studiami, bo potem, tak jak to jest pisane w nocach i dniach, dworek został przez właścicieli sprzedany i ojciec pisarki wraz z rodziną musiał się wyprowadzić, więc najpierw do Poklękowa, później do Wojsławic, niedaleko Błaszek. Tam już na własność kupił sobie dwór i ziemię, no ale niestety przerwała to śmierć, bo w 1912 roku zmarł, matka z majątek sprzedała, ponieważ dzieci nie wykazywały zainteresowania pracy.

0: Dąbrowska to już była po studiach, już była mężatką, więc matka przeniosła się do Kalisza i te sceny właśnie płonącego Kalisza, to jest właśnie 14 rok, kiedy Dąbrowska zjechała, żeby pomóc się matce pakować, przeżyła pierwsze bombardowania i wozem, na prostym wozem troszkę wrzucili tam dobytku właśnie z Kalisza w kierunku Kokanina i tutaj Rusowa w kierunku Warszawy uciekali z tego zburzonego Kalisza. Także ona tam, ten okres to właściwie to no po 1908 roku po raz ostatni spędza wakacje.
1: Co później się działo? Dąbrowska była w Warszawie.
0: Tak. Przez rok studiowała na pensji pani Havelka, w 1907 roku wyjechała do Lozanny, rok później przeniosła się do Brukseli, tam poznała swojego męża, działacza politycznego, PPS-owca, z tego PPS frakcji, dziennikarza i wyszła za niego za mąż w 1911 roku. Ona później po ukończeniu studiów zjechała, jej mąż, wiadomo, że budując tam te struktury niepodległościowe, no nie mógł zjechać do Królestwa Polskiego, bo był od razu aresztowany, więc początkowo było to małżeństwo takie trochę dojeżdżające. Dąbrowska działając w spółdzielczości, no zajmuje się też publicystyką, bo to jest też ważna jakby część, pole jakby działalności Dąbrowskiej jeszcze z tego okresu bardzo wczesnego, więc załatwiała sobie różne stypendia. Jak mąż był w Paryżu, no to stypendium do Paryża, jak mąż był w Londynie, no to sobie więc to było takie małżeństwo dojeżdżające. Kursowała korespondencja, która z tego okresu się zachowała i która została już wydana, przepiękne listy o miłości, o tęsknocie, ale także i dzielenie się sprawami codziennymi i tak sprawami ważnymi, bo oczywiście to był okres przecież, to był okres przed pierwszej wojny światowej. No kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc już Marian mógł wrócić, jej mąż, więc zamieszkali w Warszawie przy ulicy Polnej 40, obecnie Struga, i Dąbrowska tam spędziła ponad 40 lat swojego życia.
1: Mhm. Później mąż zmarł w tym roku.
0: Tak, no mąż zmarł bardzo wcześnie, na wieku 30 paru lat została wdową, zmarł w 25 roku. Źle się czuł, lekarze się nie rozpoznali, się okazało, że to był stan zawałowy, dostał później zawał.
1: Mhm. I partnera miała już później innego Dąbrowska.
0: Tak, Stanisława Stępowskiego z Ukrainy. Taka szara eminencja rządu międzywojennego, zresztą pracował w Ministerstwie Rolnictwa. Dąbrowska go tam poznała, bo przez jakiś czas, zanim wydane zostały Noce i Dnie, później już pracę porzuciła, ale też tam pracowała, więc tam się poznali. Zresztą to był przyjaciel jej męża. Dużo starszy od niej partner, no tak z ponad 20 lat, zamieszkał też u niej w mieszkaniu. No i Stępowskiemu przypisuje się bardzo dużą rolę w powstaniu Nocy i Dni. On był pierwszym takim redaktorem, osobą, która czuwała nad powieścią, którą Dąbrowska wspierała i osoba, która Dąbrowską w tym pisaniu wspierała.
1: Mhm. Noce i Dni powstawały dwa lata chyba, tak?
0: No dwa, nawet troszeczkę dłużej można powiedzieć. Dąbrowska się tej powieści już dawno przygotowywała, poprosiła nawet matkę Ludomirę, żeby spisywała pamiętniczek, więc tak historia powstańcza, tam historia rodziny, wojów i tak dalej, więc matka na jej jakby prośbę ten dzienniczek taki spisała, taki pamiętniczek, i ona potem to wykorzystywała, więc tam dużo tych elementów biograficznych powieści. Powstawała przez kilka lat, pierwsze wydanie było w 1931 roku, no oczywiście okazało się wielkim sukcesem.
1: Później Maria Dąbrowska miała też partnerkę, pani wspomniała, Annę.
0: Tak, Stanisław Stępowski zmarł w 1952 roku i później Dąbrowska związała się z Anną Kowalską, też pisarką, no troszeczkę żyjącą w cieniu Dąbrowskiej, a cenioną przez literaturoznawców, między innymi za Safonę. Związek trwał do ostatnich dni Dąbrowskiej, bo w 1956 roku Dąbrowska się przeprowadziła do Komorowa, zawsze uważała, żeby mieć kawałek ziemi, więc kupiła sobie dom w Komorowie. Więc Kowalska została już w Warszawie, ona się przeniosła do Komorowa, ale ciągle tam przyjeżdżała, dojeżdżała. Była też taką partnerką intelektualną, nie tylko taką partnerką na życie, ale taką partnerką intelektualną, bo przede wszystkim Dąbrowska dbała o to, żeby jej partnerzy, żeby z tymi partnerami mieć jakby taką platformę porozumienia, dyskutowania, rozmawiania o rzeczach ważnych.
1: Gdzie Dąbrowska spoczywa?
0: Dąbrowska spoczywa na Powązkach. Zmarła 19 maja 1965 roku. Ostatni dzień spędziła w lecznicy. Po prostu wdała się sepsa i przy okazji leczenia innych chorób wdała się sepsa i Dąbrowska zmarła. Zażyczyła sobie w testamencie, żeby pochować ją z matką i siostrą Jadwigą, która zmarła w powstaniu warszawskim. No tutaj jako troszeczkę nie uszanowano jej jakby

0: Do zapisu tej woli, tak, pochowano ją z wielką pompą w Alei Zasłużonej.
1: Co dziś możemy zobaczyć w Muzeum Dąbrowskim?
0: Przede wszystkim przepiękny teren, bo teren parku łącznie ze stawami, także park, który posiada bardzo dużo starych drzew, park jest wpisany do rejestru zabytków. Także w środku tutaj już muzeum, to sale ekspozycyjne, to jest odtworzenie pomieszczeń, czyli to jest salon, sypialnia, pokój ojca pisarki, kuchnia, ale także pokoik na piętrze dziecięcy, ale także taki pokoik, ponieważ posiadamy bardzo dużo eksponatów, pamiątek podąbrowskiej z mieszkania warszawskiego, które otrzymaliśmy, kiedy muzeum było tworzone, więc taki wyodrębniliśmy taki pokoik i tam są właśnie dywanik, pantofelki, kapelusz, jej książki, maszyna do pisania farby, pędzelki, pełno takich różnych bibelotów, które też taki ten klimat jakby wprowadzają. Na piętrze przy ostatnich 2 latach doszła do nas wystawa taka filmowa i tu są kostiumy z filmu, fotografie od twórcy głównych ról także drugoplanowych, zdjęcia z planu filmowego, plakaty, można sobie obejrzeć fragmenty filmu, jest lustro weneckie, można sobie kostium przymierzyć i jest na monitorze wywiad z panią Barbarą Ptak, taką znaną kostiumolożką, która właśnie robiła projekty kostiumów do filmu Antczaka, można sobie posłuchać wywiadu z nią.
1: Tu na terenie parku jest też taki spichlerz etnograficzny. Co to jest? Co tam się mieści? Co tam możemy zobaczyć?
0: Tych budynków jest więcej. Tych budynków jest 6 obecnie. To są budynki przywiezione z innych miejscowości. Są to zabytki kultury takiej ludowej, więc mamy całą zagrodę, chatę, oborę, stodołę. Mamy chatę z Dobrzeca, taką chatę zielarki i 2 spichlerze. Jeden jest z Rusowa, najstarszy, bo pochodzący z połowy XIX wieku, a drugi mamy spichlerz z Kuźnicy Grabowskiej.
2: Na podwórku prowadziła nas jego kierownik Renata Ziętek.
3: SK Ostrzeszów.
2: Tenis stołowy w Ostrzeszowie oczywiście i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym 2025 roku UKS Piast Ostrzeszów obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To prawie 300 stron pełnych fotografii, wspomnień i anegdot.
4: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił.
5: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom 2. ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane, to po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z 2 termosami. W jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub. Ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej 1 czy 2 piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn, troszkę mnie nie było w kraju i w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzyważnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu, UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
4: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
5: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzyważnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy trzy zespoły, Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu czwartego zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować

0: dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
1: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy? Odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
0: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne...

0: ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
1: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
0: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z trzech elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją. Tak jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan dr Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
1: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką, któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
0: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan

0: szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką? Któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
1: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan z

0: uciec.
1: Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje, on się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszu. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość i ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju, on przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po dwóch, trzech spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
2: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
1: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
2: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
1: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale

0: Kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
1: 291 stron. Urosła.
0: Urosła.
2: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać, jako autor książki, dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
0: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła, za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
3: Mówił nam autor książki Grzegorz Banaszek, a medialnym partnerem tenisistów z Ostrzeszowa jest Radio SK.
4: SK Ostrzeszów radzi.
3: Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrzeszowie i w okolicy dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
5: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, no już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza. W innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem to robić, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie uważam jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych, a ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, no staram się przekazać w tak zwanej pigułce, no bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja, przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomnę, między 13 a 17 rokiem życia to osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora. Chociaż...
6: No właśnie, bo wcześniej jak taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską. Tak.
5: Sąd rodzinny, chociaż sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, który może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwo,

stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak jak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwo,

23 roku, po ukończeniu między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy między innymi ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzie podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowania. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora, może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetu. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia często o charakterze erotycznym. No i niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwo, bo po pierwsze mamy włamanie na konto, czyjeś. Bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta, jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna, młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2, szukałem statku z gry Seafighta, to jest nic innego, jak też się ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek, no i to jest zapis danych informatycznych, za to ponosimy odpowiedzialność karną, zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem. To kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby. Jest to dzisiaj w tym chwili zagrożono karą z 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest tych kwalifikowany, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był zawsze młodzież opowiadał o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala Samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem. Przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy w cudzysłowie, mówię na topie, no to są te shon patrole, tak? Shon, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak, czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach, tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestia jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny, na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest wrzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście, bardzo młode zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona w ten sposób. Tak. Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się, przybierają na bułę.
i to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas

w jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie, no pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił, ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, znaczy podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówię o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy. Również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie gdzieś tam we Francji, próbuje się już to, jakieś przepisy są, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne, no brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo później, gdy takie treści, też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na czele zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu, oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, no młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną. Zawsze jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor, przypadek z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Po powiem biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczymy płytę, inne nośniki. I się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca paserstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas wchodzi policja, pani dopuściła się paserstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie cen. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają też już po ukończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć, to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak. My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, no, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem, nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić w sklepie i też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru, na przykład jak zawsze

przysłowiowe kilo bananów, wychodzi metka, my dokładamy jednego banana. I za to możemy iść od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, nie tylko. Przemetkowywanie towarów, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy. Bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego. To jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych ważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstwie oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mieniu. Więc właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł, powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć, żeby nie przekroczyć 800 zł. No ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwały w sklepie. A generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki. Że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki wybiegał. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony. Najczęściej chodzi o telefony, bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i zabierzemy słoik z kompotem. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozi od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozboju. To już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozbój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozmówię, napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku, gdzieś ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, psikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowym użyciem przemocy i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to od 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem z przestępstwem przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą po sobie i mówią, no haracze, haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak nam jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie, tak? No znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień nie przychodzili do szkoły, bo się bali. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstw. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, łamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty, młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty. Tak. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszenie tkanności cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może dopiąć ścigania z urzędu. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go pobił. Pobicie to jest zastrzeżone innego zachowania, gdy jest jeden na jeden. Gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu tkalności, prokurator to może być ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdy już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesienie kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spowodowania też po ukończeniu 15 roku życia młodzi ludzie odpowiadają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i to pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i znów dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są

No to są, młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, jednego, dwóch. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej dwie osoby biją jedno, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, ktoś tam się znajdzie w tej grupie, tak, odpowiada za działanie wspólnie, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżam na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy datę ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? Jak będziemy się posługiwać, tłumaczę młodym ludziom, w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem i nazwiskiem tłumaczę młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, dmuchając w miligramach na decymetrze ścienne. 0,25 mg na decymetrze ścienne to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełniać kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po stanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi i tak, tych czy innych środków powoduje stan taki, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak, albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biednie pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Giną z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak? I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tamtyś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było dwóch, no i dwóch 18-latków nie żyje, tak? Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można pisać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyku, może to postępowanie umorzyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj szczęści setnej grama i w tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopi innych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób. Natomiast, jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie, bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to

0: udzielania w co, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie, no bo zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami, to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię, w tym wieku czy w późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki, wiadomo, można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznany za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz. I to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma hydroksymasłowy, kiedyś, jak czytałem, w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacji. Osoba, której to podaje się do napoju, nie pamięta nic, bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego. Nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy. A już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się no de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, no wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się strzykawką. Delikatne ukłucie, podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przyjęciu narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, no bardzo dużo z tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, tam się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali parę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później, jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6-7 rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumaczę młodym ludziom, nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie tkalności cielesnej, czy opluwanie nawet nauczyciela.
1: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tam nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
0: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać. Jak usłyszeli, co może... Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś, czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą, tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne. Jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zarządzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą karaną.
1: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą. I to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
0: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? i trzeba jeszcze naprawić szkodę i tak dalej.
1: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
0: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przewozie narkotyków przez granicę zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku się wskazuje na tego, który ma tam i tracimy te parę kilo towaru, na przykład kokainy, a tam idzie inny transport, tak? Ale bardzo często właśnie młodzi ludzie, którzy no naprawdę pochodzą gdzieś z dobrych domów i tak dalej, nie było z nimi problemu, gdzieś namówieni przez kogoś wchodzą nawet, no właśnie, no teoretycznie nie wiedzą, nieświadomie na drogę przestępstwa, no ale nieznajomość niestety prawa szkodzi, tak? Pierwszą podstawową rzeczą, powiem, są narkotyki, tak? Bo tego jest bardzo dużo. To jest mnóstwo, to od najmłodszych dzieci zaczynają, już 13-latkowie dealują i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest najbardziej zagrożeniem dla dzieci w szkole i co później, jakie są podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć kogoś, dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
1: Aby z takiej formy pomocy skorzystać i z tych zajęć, należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. I to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. Dzięki, że jesteście z nami. Na bieżąco wszystkie newsy na antenie oraz na SK.pl. Zaglądajcie.
2: Eska Ostrzeszów. Eska Ostrzeszów.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami.

0: hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
1: Aby z takiej formy pomocy skorzystać i z tych zajęć należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. I to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. Dzięki, że jesteście z nami. Na bieżąco wszystkie newsy na antenie oraz na SK.pl. Zaglądajcie.
2: Eska Ostrzeszów. Eska Ostrzeszów.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ.
4: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny. Rap,
1: rap, 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic, don't touch it.

0: Pyta się Michał, dokąd tak pędzisz? Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Gia, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl, a teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc oki.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quebo na Fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca drugiego na 15. A mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultramax, a więc Żabson, PZW, Godwifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie mogę spać, a jeszcze wcześniej Nie mogę zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Matif uczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Lipsa i jego strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 10.

Mata i jego echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra. I to miejsce o tym dokładnie świadczy. SK.pl, tam głosujecie, a SK.pl, tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep, Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze. Ale dobrze brzmi też singiel.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku. Gdy go rzuci

0: Rio na żywo to Whitechord 2115, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechord, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Bis na Raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gips naprawdę mocno wchodzi w rap 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gipsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

Samsona i jego znana to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo, Samsone, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Samsone tutaj do studia Rap 20. Ale zanim Samsone w studiu, to jeszcze California. California Love i White 2115.

0: Walter 2115 i jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. I już teraz mogę wam zdradzić, że na całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest

0: To jest Rap 20. Zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca Rap 20. Zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem SK.pl. Tam głosujecie, tam kładacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. Ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Łajcior, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Ostrzeszowie.